0: Hej.
1: Hej.
2: Hej.
3: Hej.
4: Hej.
5: Hej.
6: Hej.
7: Hej.
8: Hej.
9: Hej.
10: Hej.
11: Hej.
12: Hej.
13: Hej.
14: Hej.
3: Hej.
2: Hej.
15: Hej.
16: Hej.
17: Hej.
18: Hej.
19: Hej.
20: Hej.
3: Hej.
2: Hej.
21: Hej.
17: Hej.
22: Hej.
23: Hej.
18: Hej.
2: Hi.
3: Hi.
2: Hi.
3: Hi.
2: Hi.
16: Hi.
3: Hi.
16: Hi.
3: Hi.
2: Hi.
3: Hi.
2: Hi.
3: Hi.
2: Hi.
3: Hi.
2: Hi.
3: Hi.
2: Hi.
3: Hi.
2: Hi.
3: Hi.
2: Hi.
3: Hi.
2: Hi.
3: Hi.
2: Hi.
3: Hi.
2: Hi.
3: Hi.
2: Hi.
3: Hi.
2: Hi.
3: Hi.
2: Hi.
3: Hi.
2: Hi.
3: Hi.
2: Hi.
3: Hi.
2: Hi.
3: Hi.
2: Hi.
3: Hi.
2: Hi.
3: Hi.
2: Hi.
3: Hi.